0: kiningo
1: benende
0: mukwetu wakwizele kwilinde
1: obakalenga
0: nango